wiesz, życie w końcówce lat 99 było jak wielki eksperyment, w którym nikt nie wiedział, czy wygra, czy po prostu wybuchnie. A dowodem na ten zbiorowy obłęd jest historia Farbich, tych plastikowych futrzaków, które w 1998 roku opanowały domy. Choć amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała ich wnoszenia do swoich biur w obawie, że te zabawki nagrywają tajne rozmowy i uczą się języka angielskiego w tempie, które budziło grozę u każdego zdrowego na umyśle analityka. Co jest totalnym absurdem, bo te maszyny ledwo potrafiły powiedzieć coś więcej niż własne imię, zanim zaczęły żyć własnym życiem w środku nocy. A teraz, gdy beat w X-Vibe staje się coraz gęstszy, czas odlecieć w stronę gwiazd. Więc niech Lone Tasker, Dalexo oraz Efa zabiorą Cię w nieznane w utworze Celestia.

Pamiętasz, jak w 1982 roku ktoś włożył do automatu z grą Polybius dziwną monetę i po kilku godzinach dzieciaki wpadały w paranoję? Ten cały nightmarek to przy tym pikuś, bo w X-Vibe serwujemy tylko czysty bit, a nie rządowe eksperymenty. Teraz wideo oraz Anna Wyszkoni i Soft w rozgłośni X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję Ci ten nocny niepokój, bo przecież w X-Vibe nie ma miejsca na nudę. Pamiętasz rok

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

mixvibe.pl. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Jerzy z Koszalina z tej strony. Wyciągam właśnie stare pudło z pucharami z mistrzostw województwa i aż mnie skręca z tej nostalgii. Więc puszczaj mi szybko, no, That's What I Want od Lil Nas X, bo to totalny klasyk w Radiu X Vibe.

wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze, ten moment, kiedy w X-Vibe wchodzimy w fazę pełnego odklejenia od rzeczywistości. Bo pamiętasz, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu zrealizować kampanię, która skończyła się paranoją. Otóż studio wypuściło na ulicę aktorów przebranych za bezdomnych z dziwnymi przedmiotami, co w połączeniu z ówczesną histerią doprowadziło do masowych telefonów na policję. Ludzie autentycznie myśleli, że to początek końca świata. A wszystko to było tylko niezdarnym marketingowym chwytem, który dzisiaj uznalibyśmy za totalny obłęd, bo w tamtych czasach nikt nie potrzebował internetu, żeby wpaść w panikę. Wystarczył jeden niechlujny facet z rekwizytem, więc teraz Madison Beer i jej Make You Mine w X-Vibe zagrają ci prosto w ten mroczny beat.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: get it!
1: Znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie na ścianie, co jest całkiem rozsądne, biorąc pod uwagę, że w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na pomysł stworzenia lalki Teddy Ruxpin, która miała wbudowany odtwarzacz kaset i potrafiła ruszać pyszczkiem w rytm bajek. Ale gdy bateria słabła, głos misia zmieniał się w demoniczny, zwolniony bełkot rodem z taniego horroru klasy B, co doprowadziło do załamania nerwowego niejednego dzieciaka w tamtych latach. To totalny obłęd, że komuś przyszło do głowy połączyć pluszaka z egzorcyzmem. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nikt nie zacznie nagle wyć z twojej poduszki, więc po prostu posłuchaj Krzysztofa Antkowiaka i jego zakazanego owocu w X-Vibe.

1982 roku ekipa filmu Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek. I to tłumaczy, dlaczego ten film tak bardzo ryje beret w Nightmarek. Teraz Drake i Rihanna ze swoim Take Care w X-Vibe. Niech ten beat ukoi twoje nerwy po tym trupim seansie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać, czytając o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizyjną, będąc w rzeczywistości aktorem w gumowej masce i makijażu, który miał imitować komputerową generację obrazu, co było tak absurdalne, że aż boli, zwłaszcza gdy przypomnisz sobie, że ludzie naprawdę wierzyli w tę cyfrową rewolucję, podczas gdy w studiu po prostu ktoś posił się w lateksie. No ale takie to były czasy, pełne plastiku i naiwnej wiary w technikę, która miała nas zbawić, a teraz tylko czeka na odpowiedni beat. Więc niech Morgan Wallen w X-Vibe przypomni ci, że nawet najgorsze pomyłki da się przetrwać przy dobrym rytmie.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Move!

Marek z Ursynowa pisze, że wciąż trzyma w szufladzie zdjęcia byłej tylko po to, żeby pamiętać, jak bardzo nie chce do niej wracać. To chyba najgorsza metoda na terapię, jaką słyszałem. Skoro o tym mowa, leci Bad Memories, które dla mnie brzmi jak lista zakupów, o których zapomniałem przez ostatnie 10 lat. W radiu X-Vibe, Meduza, James Carter, Elidiu, Fastboy. Dla Marka i od Marka.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe były za drogie, więc aktorzy biegali wśród zwłok, nieświadomi, że grają z umarlakami, co w Nightmare brzmi jak totalny obłęd, ale przynajmniej budżet się spiął. A teraz w X-Vibe poleci Manam i Anioł, Miłość to wieczna tęsknota w wersji z 2011 roku.

Zegar wskazuje 3:00 nad ranem, czyli porę, w której nawet cienie mają ochotę na drzemkę, ale ty wciąż tkwisz w X-Vibe, słuchając moich wynurzeń o tym, jak w 1986 roku ekipa filmu Poltergeist 2 postanowiła użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele były zwyczajnie za drogie i mało autentyczne, co jest definicją szczytu absurdu i taniej makabry, którą serwuje nam ten świat. Wyobraź sobie, że leżysz w ciemności, a aktorzy bradzą w wodzie z autentycznymi kośćmi nieboszczyków, bo budżet nie przewidział profesjonalnych rekwizytów, więc teraz w X-Vibe serwujemy rytm, który na szczęście nie wymaga wykopywania nikogo z grobu. Ot! I brzmiał idealnie, więc niech The Weeknd i jego Earned It otulą cię swoim mrocznym klimatem w X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: siedzisz w tym swoim fotelu i myślisz, że świat jest normalny. A potem przypominasz sobie rok 2004 i to, jak japońscy inżynierowie wpadli na genialny pomysł stworzenia robota, który potrafi grać na trąbce. Bo przecież światu brakowało mechanicznych muzyków o martwych oczach. Ten blaszany stwór miał sztuczne wargi i płuca, żeby wyciskać z instrumentu dźwięki, przy których każdy jazzman czułby się co najmniej niekomfortowo. A wszystko to w imię postępu, który prowadzi nas prosto do technicznego obłędu. Zanim znowu zaczniesz analizować sens istnienia w X-Vibe, posłuchaj tego bitu, który wchodzi gładko jak nóż w masło. Więc teraz Future i Mask Off w Radiu X-Vibe.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Spitty.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Kuba z woli nie może przestać analizować tego, że przez pomyłkę odpowiedział nawzajem na smacznego w biurowej kuchni, co w jego głowie urosło do rangi życiowej katastrofy. Więc na ten totalny obłęd serwujemy Frisenjung, bo skoro już wszyscy jesteśmy tymi chłopcami z Fryzji, to przynajmniej niech leci w Radiu X-Vibe. Ski Agu, Jost i Otto Walkes z dedykacją dla Kuby od Kuby.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Witaj w świecie, gdzie światło lampy ulicznej migocze w rytm twojego przyspieszonego tętna, a ty siedzisz tam sam, zastanawiając się, dlaczego w 1982 roku ktoś wpadł na genialny pomysł od i w filmie Poltergeist użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych atrap, bo były tańsze w zakupie i bardziej autentyczne w swojej upiorności, co sprawiło, że ekipa filmowa niemal oszalała z przerażenia, gdy prawda wyszła na jaw. Więc jeśli dzisiaj czujesz, że coś cię obserwuje z cienia, pamiętaj, że to tylko kurz i niedopowiedzenia w X-Vibe, gdzie serwujemy ten chłodny dreszcz, bo życie jest zbyt krótkie na udawane kości. A teraz Mysłowic i dla ciebie w wieczornej aurze X.

Zegar tyka bezlitośnie, a ty wciąż tkwisz w fotelu, choć świat za oknem dawno odpuścił wszelkie pozory normalności. Pamiętasz rok 2004, kiedy to pewien inżynier z Google wpadł na pomysł zdigitalizować wszystkie książki świata i stworzyć bibliotekę totalną, a potem przez przypadek algorytm zaczął wypluwać zdania tak dziwne, że brzmiały jak groźby z zaświatów. To był obłęd, bo maszyny uczyły się składni na błędach ludzi, tworząc literackie potwory, których nikt nie chciał czytać, a jednak wszyscy się bali. W Nightmarek lubimy takie cyfrowe koszmary, bo przynajmniej są szczerze zepsute, w przeciwieństwie do twojego szefa. Czas zamknąć ten cyrk w X-Vibe, więc teraz J. Cole oraz Miguel z numerem Power Trip uderzają w twoje głośniki.

Słyszałeś właśnie Walking on a Dream od Empire of the Sun w X-Vibe. Czy wiesz, że Luke Steele z tego duetu przez lata nosił na głowie tak dziwaczne konstrukcje, że musiał specjalnie projektować dla nich kapelusze? To były nasze następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Max. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, a on do dziś pamięta, że ten kierowca jadł wtedy kanapkę z jajkiem, więc dedykuje mu Keep On Loving You zespołu REO Speedwagon, bo mimo tej traumy wciąż czuje do niego to dziwne, toksyczne przywiązanie, które rozbrzmiewa właśnie teraz w radiu X Vibe, grającym dla tego nieznajomego od Marka z Ursynowa.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: Dzięki.
1: X-Vibe. Radio po swojemu.

miałeś one time na życiową decyzję, ale wolisz one right now na błąd, który popełnisz za chwilę. Tak, wiem, twoja konsekwencja jest powalająca. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy.

Słuchajcie, Marek z Pragi pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu w tym kawałku chodzi o to, jak bardzo trzeba uważać, żeby nie wdepnąć w świeżo wylany beton na podjeździe. Totalny obłęd. Ale szczera troska o obuwie to podstawa każdego związku, prawda? A teraz w radiu X-Vibe Justin Timberlake, Like I Love You, leci dla teściowej od Marka. Oby wam się buty nie kleiły do życia. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Mówią, że dobre czasy już były, a my mówimy wciśnij play.

Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję. xvibe.pl

To było Spirits in the Material World od Police w X-Vibe. Czy wiesz, że Sting przez pewien czas uczył angielskiego w podstawówce, zanim został gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Ariana Grande. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Najpierw wyrywasz sobie szwy, a potem udajesz, że jesteśmy piękni razem. To już nawet nie jest toksyczny związek. To po prostu słabe aktorstwo. Radio Puls Vibe.

0: Słyszałeś właśnie Begin w wykonaniu Maneskin w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tego zespołu zaczynał od grania na ulicach Rzymu, zanim stał się znany? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Nelly. Zostań z radiem X-Vibe.
1: I just gotta bring it to the attention.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, Brian ze Szczecina tutaj, w środku totalnej katastrofy, bo zgubiłem klucze w aucie. Więc puszczaj szybko, Call Me Maybe od Carly Rae Jepsen, zanim oszaleję w tym Radiu X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Piaseczna pisze do swojej żony Kasi, że skoro w tytule jest wyraźne polecenie chodzenia po nocach, to musi ona wreszcie wyjść z domu o 3 nad ranem, żeby w końcu przejść te wszystkie kilometry, które obiecała na liczniku kroków. Bo ten utwór to jedyny słuszny przewodnik po nocnym spacerowaniu. W Radiu X Vibe poleciało Walk the Night zespołu Scat Bros, a dedykację od Marka dla Kasi kończymy życzeniem udanego nabijania kilometrów w ciemnościach.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

To był Dirty Dancing od Glockenbach i Austis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Austis pochodzi z Islandii i w wolnym czasie zajmuje się produkcją własnych perfum? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Aerosmith. Zostań z radiem.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Skoro Blow Me One Last Kiss nie zadziałało, czas na In My Arms. Chociaż przy Twoim braku kondycji to pewnie skończy się tylko drzemką. Totalny obłęd w Radio X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

szukasz The Way, a lądujesz Physical Attraction. W sumie to tylko krótka droga od egzystencjalnego kryzysu do bycia namolnym. Nie pytaj, po prostu słuchaj dalej w Radio X Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Słuchaj, brygida, sułok tutaj. Ledwo zdążę rozstawić ten grill na parkingu, bo masakra jakaś, więc puszczaj mi szybko. No jak to leciało? Heartbreaker od Diane Warwick w tym całym radiu X-Vibe, bo inaczej z głodu zajdę.

To był Alain Alain z zespołu Polar Kreis iTunes w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista tej grupy pracował kiedyś jako fryzjer? To były następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wracamy z Eminemem i Dido. Zostań z radiem X-Vibe.

Po tym fight song pewnie masz dość wymachiwania pięściami, więc pora na Doctor for my heart, bo po takim wysiłku przyda ci się chociaż EKG. Chyba, że wolisz od razu pogotowie. Radio X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

życiu był Fever od Dua Lipy i Angel w X-Vibe. Wiesz, że Dua Lipa zaczynała od wrzucania coverów na YouTube, zanim stała się ikoną? Następne hity dla pokolenia X. A teraz lecimy z Allman Brothers Band, więc zostań w radiu X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Sławackiego, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej tu pod jego stóp w środku nocy to dla niego sygnał, żeby w końcu być wide awake i przestać wreszcie udawać, że nie widzi, jak Marek próbuje spać. Więc leci Katy Perry, a my jesteśmy w Radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Aj, tu Krystyna z Tłuszcza. Tak mi jakoś naszło, bo strasznie mi go brakuje, więc puszczaj szybko Pieces of Ice, Seventh Mix od Ayan Ross, no bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samej sieczki.

To był My Oh My w wykonaniu Kylie Minogue, Bebe Rexha i Tove Lo w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała karierę w operze mydlanej, grając mechanika samochodowego? To następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdżają Suga Babes. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Po Pompeji została tylko sterta popiołu, więc czas na Teenage Dirtbag. W sumie kto od niej i nie chciał być brudasem, skoro wszystko wokół i tak płonie. Totalny podlot w Radio X.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

skoro niby I Like You, A Happier Song, to pewnie przeżyjesz też In 100 Years. Choć patrząc na twoje życie, szczerze w to wątpię. Radio X.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Shirin David w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna zaczynała karierę od bycia jurorką w programie Talent Show, mając zaledwie 20 lat? Następne hity dla pokolenia X, czyli Groove Coverage, już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Bydgoszczy wysłał do szefa wiadomość o tym, że wyśle raport po obiedzie, ale telefon zamienił obiad na obłąd, więc teraz każdy wspólny lunch to totalny stres. Dlatego na rozluźnienie atmosfery w Radio X-Vibe leci Good Time od Owl City i Carly Rae Jepsen dla szefa od Marka, bo po takim numerze nawet szalony obłąd stanie się całkiem

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Alejandro wciąż nie oddzwonił, więc postanowiłem go wysadzić w powietrze. You blow me away to chyba trochę zbyt dosłowna odpowiedź na toksyczny związek, nie sądzisz? To jest Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Radio X-Vibe. Gramy lepiej niż magnetofon Kasprzeka z wciągniętą taśmą.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerwy.
2: Hakuna Matata.

0: Da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

To był Out of My Head zespołu Fastball w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Tony Scalzo napisał ten tekst zainspirowany historią o kobiecie, która uciekła z domu od rol i zamieszkać w samochodzie? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci się Flowrida. Zostań z radiem X-Vibe.

vibe.pl. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

mówisz You Say, a potem Venture in my heart. Brzmi jak początek terapii, za którą nie chcę płacić. Idź po prostu po kawę, póki nie zepsułem ci humoru bardziej. Radio

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: noc.
1: To był Der Letzte Song od Kummer i Freda Rabe w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kummer w przeszłości był liderem zespołu rapowego Kraftklub? To tyle. Czas na następne hity dla pokolenia X, a teraz Britney Spears. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X Vibe. Radio pokolenia X.

Marek z Bemowa przysłał wiadomość, że jego skrzynka pęka od fałszywych powiadomień o niedostarczonej paczce, która rzekomo krąży po mieście szybciej niż on sam. Więc w radiu X-Vibe dedykujemy K-pop od The Weeknd, Travisa Scotta i Bad Bunny temu uporczywemu kurierowi widmo, żeby wreszcie przestał pukać do drzwi, których nie ma.

To było Midnight City od M83 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Anthony Gonzalez nagrał ten syntezatorowy motyw w garażu swoich rodziców? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci zaraz Noel. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie zastawia wyjazd swoim SUV, więc dedykuje mu utwór Mensch Herberta Grönemeyera. Bo może w końcu przypomni sobie, że bycie człowiekiem oznacza też szacunek do miejsca parkingowego, a nie tylko posiadanie wielkiego auta. Co wybrzmi idealnie w radiu X-Vibe przy dźwiękach Mensch Herberta Grönemeyera, dedykowanych przez Marka dla sąsiada z parkingu.

0: Fine. Cool, fine, done, wicked.
1: Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Groovejet If This Ain't Love wjeżdża Jolene, czyli przejście od nowoczesnego romansu do błagania innej kobiety, żeby nie kradła ci chłopa. Dramat, nie życie. Radio X Vibe.

No, podnieść głowę po Lift My Head Up, bo zaraz wjedzie Power of Magic. Chociaż wszyscy wiemy, że ta magia to tylko tanie sztuczki z marketu. Radio X Vibe.

poniedziałku przechodzi na dietę, więc Beats of Love od Nacht und Nebel potraktujemy jako rytmiczny puls jego nocnego trawienia. Słuchasz właśnie w radiu X-Vibe, a ten totalny obłęd dedykuję Markowi od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Steve Winwood i Higher Love w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość zaczął karierę jako 15-latek śpiewając w zespole The Spencer Davis Group? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Sonę Mannheims, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Gabriel Fleszar z tą swoją kroplą deszczu brzmi niemal tak sentymentalnie, jak próby wyjaśnienia światu, że w 1998 roku nikt nie potrzebował internetu do szczęścia, bo wystarczył nam solidny Discman i 3 baterie paluszki, które padały po 2 godzinach słuchania muzyki. Dzisiaj technologia jest bardziej niezawodna, ale melancholia pozostała dokładnie taka sama. Zwłaszcza, gdy za oknem robi się ciemno, a ty nie masz ochoty na nic poza spokojnym dryfowaniem w stronę czegoś, co nie przypomina polskiej popkultury sprzed 2 dekad. Zostawiamy tę deszczową aurę za sobą i wchodzimy w zupełnie inny klimat, bo teraz Drake i Passion Fruit w Radiu X-Vibe.

think of the right thing to say.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Hey! This is...

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi, bo facet w końcu wziął się za remont i od tego dnia wali młotem w ścianę tak, że tynk sypie się nam do kawy. To totalny klasyk o trudach budowlanki, więc niech ten beat wreszcie wyburzy tę ścianę do końca. A teraz w Radiu X Vibe Peter Gabriel, Sledgehammer. Dla sąsiada od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

10 kaubojski galop w wykonaniu Orwilla, Kylie i Diplo był na tyle intensywny, że aż poczułam wiatr we włosach. Chociaż w moim pokoju jedynym ruchem powietrza jest ten z wiatraka. Czy wiesz, że w roku 2001, kiedy świat jeszcze nie wpadł w panikę przed cyfrową zagładą, pewien zespół wygrał telewizyjny casting od... i stać się największym fenomenem popu, kompletnie ignorując fakt, że ich taneczne ruchy wyglądały jak próba walki z rojem os. Więc teraz w X-Vibe czas na coś, co wywoła u Ciebie albo nostalgię, albo lekki skurcz mięśni twarzy. Bo oto No Angels i Daylight in Your Eyes.

to był Maps od Maroon 5 w X5. A czy wiesz, że Adam Levine przed karierą pracował jako kelner w West Hollywood? Puszczamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie szap. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Kaja i jej supermenka, choć przyznajmy szczerze, że nikt z nas nie potrzebuje peleryny, żeby poczuć się zmęczonym po ciężkim dniu. Skoro mowa o supermocach, w 1996 roku pewien człowiek zdołał przeżyć 2 lata w lesie, bo uznał, że praca w biurze to zbyt wiele dla jego nerwów. Może nie trzeba od razu uciekać w dzicz, żeby poczuć się lepiej, ale odrobina gotówki na koncie z pewnością poprawia humor skuteczniej niż jakakolwiek terapia. Zostawiamy polskie klimaty i przechodzimy do zupełnie innej definicji sukcesu, bo zaraz wjedzie konkretny przelicznik wartości w radiu X-Vibe. Teraz Cardi B i Money w radiu X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu walki udało jej się wyprowadzić z piwnicy i przejść na dietę beznabiałową. To totalny klasyk o trudach życia na diecie eliminacyjnej, który przypomina nam, że prawdziwa miłość to po prostu brak mleka w lodówce. A teraz w Radiu X Vibe Roxette Milk and Toast and Honey dla teściowej od Marka.

The Night We Met to idealny soundtrack do rozmyślań nad życiowymi błędami, ale obiecuję, że nie pozwolę Ci dzisiaj popaść w totalną melancholię. W 1983 roku świat oszalał na punkcie syntezatorów, a Matthew Wilder nagrał numer, który sprawia, że nawet największy życiowy nieudacznik czuje się jak król parkietu, bo przecież nikt nie zatrzyma kogoś, kto ma tak absurdalnie pozytywny rytm w nogach. Więc teraz Matthew Wilder i Break My Stride w X-Vibe.

0: Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.
1: Chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone.

Właśnie poleciało Next to You od Loud Luxury, DVBS i Kane'a Browna w X-Vibe. Czy wiesz, że Kane Brown, zanim stał się gwiazdą, pracował w sklepie z artykułami spożywczymi i dorabiał jako sprzedawca? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Ten Sharp. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Andrzej Piasieczny serwuje śniadanie do łóżka, choć po 2010 roku nikt już nie ma na to czasu, bo wszyscy zajęci byli scrollowaniem swoich pierwszych smartfonów. W 1986 roku pewien człowiek zjadł w ciągu 2 minut 36 jajek na twardo, co wydaje się równie sensowne jak dzisiejsze dążenie do posiadania 7 pierścionków, o których śpiewa Arianna. Skoro już wpadłeś w ten wir posiadania wszystkiego, w Radiu Excite serwujemy teraz Arianna Grande i Seven Rings, żebyś mógł poczuć się jak milion dolarów, nawet jeśli twoje konto świeci pustkami, a w portfelu masz tylko 200. Teraz Arianna Grande i Seven Rings w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo facet ewidentnie potrzebuje pomocy z grawitacją przy wnoszeniu nowej lodówki na czwarte piętro. To w końcu hymn o zmaganiach z fizyką i ciężarem życia, więc niech chłop wreszcie poczuje, że każdy centymetr w górę to małe zwycięstwo. A teraz w Radiu X Vibe, Craig David, Sting, Rise and Fall. Dla szwagra od Marka. Sometimes in life you feel the fight is over.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Wave właśnie przepłynęło przez twoje głośniki i przyznaję, że po takim natężeniu dźwięków potrzebujesz chwili na złapanie oddechu, bo w 2013 roku świat oszalał na punkcie pewnego teledysku, który w X-Vibe stał się definicją kontrowersji, a wszystko to przy akompaniamencie rytmu tak chwytliwego, że nawet najbardziej oporni zaczęli mimowolnie tupać nogą, więc przygotuj się na totalny klasyk, bo oto Robin Thicke, T.I. oraz Pharrell Williams z utworem Blurred Lines serwują ci dawkę muzyki w X-Vibe.

To było SNM od Rihanny w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka ubezpieczyła swoje nogi na $1 000 000? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Depeche Mode. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1999 roku wszyscy nagle zaczęli udawać ekspertów od końca świata przez pluskwę milenijną, podczas gdy jedynym realnym zagrożeniem była twoja fryzura na czeskiego piłkarza. Dzisiaj świat jest nieco bardziej przewidywalny, choć równie absurdalny. A ten gość w swoim czasie wywołał większe zamieszanie niż brak prądu w Sylwestra. Więc sprawdźmy, jak brzmi gniewny blondyn w X-Vibe. Teraz Eminem i My Name Is w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

czerwone gitary właśnie skończyły swój apel, a ty pewnie poczułeś nagłe pragnienie założenia swetra w serek i wyjazdu w Bieszczady, co jest równie ryzykowne jak próba obsługi magnetowidu w 1987 roku, gdy kaseta wciągała taśmę szybciej niż ty łykasz ten wieciorny klimat, więc lepiej wrzuć na luz i pozwól od. I Selena Gomez w swojej słodkiej piosence o miłości przejęła stery w X-Vibe.

Kalifornia to niby stan wiecznego słońca, ale po tym Phantom Planet mam wrażenie, że jedyne co świeci to mój ekran, bo w 1997 roku niejaki Japończyk próbował opatentować elektronicznego psa, który miał szczekać na gości, a skończyło się na tym, że maszyna wyła jak ranny kojot, więc lepiej wróćmy na nasze podwórko, gdzie sentymenty smakują najlepiej, w X-Vibe, przy dźwiękach, które znają wszyscy, teraz wilki i ich sen o Warszawie, w X-Vibe.

Rage Against the Machine zawsze sprawia, że mam ochotę wyważyć drzwi od własnego mieszkania. Choć w 1987 roku niejaki Larry Walters postanowił wzbić się w powietrze na krześle ogrodowym przywiązanym do 42 balonów z helem, co skończyło się awaryjnym lądowaniem na liniach wysokiego napięcia. Bo czasem wizja bycia w chmurach kończy się bliskim spotkaniem z rzeczywistością, więc lepiej po prostu odpuścić sobie latanie i posłuchać, jak Imagine Dragons w Radioactive zrzucają ładunek emocji prosto w X-Vibe.

Artemas przekonuje nas, że jest całkiem niezły, ale w 1994 roku pewien facet w Japonii udowodnił, że można ukraść 180 tysięcy dolarów w żegodach, po prostu udając, że się je wygrywa w ruletkę przy pomocy magnesu, co jest chyba szczytem osiedlowej inwencji. Więc teraz zmieniamy klimat na bardziej swojski i rodzimy, bo Kombi w Nasze Randewu udowadnia, że miłość w rytmie synthpopu to jedyny słuszny wybór w X-Vibe.

X-Vibe nie pyta, tylko gra.

Pamiętasz, jak w 1985 roku wszyscy wierzyli, że te gigantyczne natapirowane fryzury i plastikowe kurtki to szczyt ewolucji mody? Cóż, świat się mylił. Podobnie jak ludzie liczący na szybki powrót do domu w czasie audycji, gdy w radio leci totalny wyciskacz łez. Bryan Adams w tamtych latach przekonywał nas, że niebo jest tuż obok, choć pewnie chodziło mu tylko o to, żebyś wreszcie przestał zmieniać stację i został w X-Vibe z Bryanem Adamsem i utworem Heaven.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dobra konstelacja to coś, czego zdecydowanie zabrakło w 1994 roku, kiedy to pewien jegomość próbował opatentować koło, zapominając, że ktoś wpadł na to kilka tysiącleci wcześniej. Ten cały zgiełk zostawiamy za sobą, żeby poczuć klimat miasta, które nigdy nie śpi, a przynajmniej udaje, że ma bardzo pracowitą bezsenność. Więc teraz The Chainsmokers i Paris.

Wayne musiał się bardzo napracować przy How to Love, chociaż brzmi to jak instrukcja obsługi pralki automatycznej w wersji dla opornych. A skoro przy instrukcjach jesteśmy, to w 1986 roku pewien jegomość w Japonii próbował opatentować elektroniczną szczoteczkę do zębów z wbudowanym radiem, żeby czyścić zęby w rytm muzyki, co jak wiadomo skończyło się spektakularną klapą, bo nikt nie chciał mieć w buzi anteny. I teraz płynnie przesiadamy się z tego dziwactwa do windy, która jedzie prost pod chmury, a tam czeka studio Buffo i ich winda do nieba w X-Vibe.

Halp i ich wizja przyszłości brzmią dziś jak kiepski żart z dyskoteki. Choć w 1995 roku wydawało się to szczytem wyrafinowania. Podobnie jak w 1987 roku

Pewien gość w Stanach Zjednoczonych próbował ograbić bank, używając pistoletu na wodę napełnionego sokiem pomarańczowym. Co idealnie pokazuje, jak absurdalnie można podejść do polowania na okazję. Dlatego teraz pora na drapieżną Nelly Furtado, która w X-Vibe przypomni Ci, że każdy z nas jest w pewnym sensie łowcą. Więc oto Maniter w Radiu X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

było California Dreaming, w wersji, po której nawet palmy w Kalifornii zaczęłyby szybciej gubić liście. A skoro mowa o szybkim tempie, to w 1987 roku pewien śmiałek wjechał traktorem na płytę lotniska tylko po to, i sprawdzić, czy faktycznie nie da się tu nudzić. Więc zostawmy te zachodnie sny i wróćmy do konkretów, bo przed nami już tylko betonowy klimat stolicy. Teraz T-Love i Warszawa w X-Vibe.

Krzysztof Kiliański z Kaja w Przód Ciebie Nic przypomnieli nam, że miłosne uniesienia bywają słodkie aż do bólu zębów. Ale w 1998 roku świat żył czymś zupełnie innym, bo właśnie wtedy powstała pierwsza w pełni funkcjonalna wyszukiwarka Google, co ostatecznie pogrzebało szansę na spokój ducha, bo teraz każdy z nas może w sekundę sprawdzić, jak bardzo żenujące były nasze wybory z tamtej dekady. Skoro już wiemy, że przeszłość bywa równie niepokojąca co kac po zbyt ambitnym wieczorem, pora przesiąść się na nieco szybsze tory i zamienić sentymenty na parkietowy klimat. Bo teraz T-Pain oraz Akon i ich bartender w radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej byłej, bo przecież Lola to ewidentnie instrukcja obsługi wózka widłowego, a nie żadna dziewczyna z baru. Totalny obłęd, ale w sumie kto od... I pomyślał, że o logistyce da się tak pięknie śpiewać. A teraz w Radiu X5 Bajm Lola dla byłej od Marka.

Paul Russell właśnie przekonał cię, że każdy dzień to impreza. Choć patrząc na twoją minę po powrocie z roboty, mam spore wątpliwości. W 1998 roku pewien gość sprzedał na aukcji swój własny numer ubezpieczenia, co idealnie pokazuje, że ludzie od zawsze robili głupoty dla odrobiny uwagi. Skoro już jesteśmy przy temacie wyciągania potworów z szafy i mierzenia się z własnymi demonami, czas na dawkę konkretnego niepokoju w X-Vibe. Więc teraz Eminem oraz Rihanna w utworze The Monster serwują nam dawkę muzycznej terapii.

To było I Ran So Far Away od A Flock of Seagulls X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Mike Score przed założeniem zespołu był fryzjerem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Dido. Zostań z radiem X-Vibe.

właśnie wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju zaczynają żyć własnym życiem, a ty wciąż tkwisz w fotelu, zastanawiając się, czy to jeszcze świat, czy już symulacja, w czasie audycji w X-Vibe. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, przerywając programy postacią w gumowej masce, która majaczyła coś o wysokiej jakości bitu i telewizji kablowej. Nikt nigdy nie ustalił, kto to zrobił, a sprawca do dzisiaj pozostaje zagadką idealną dla kogoś, kto lubi niepokój zakodowany w starym sygnale analogowym. To był totalny obłęd, który wyprzedził czasy cyfrowych gliczy o dekady. Teraz Charlie XCX i jej Boom Clap w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Pragi pisze, że w sumie nie chce mu się jutro iść do roboty, bo czuje się jak wrak, a udawanie pasji przed szefem to najcięższa fizyczna praca świata. Nie wiem, czy to szczerość, czy po prostu kryzys, ale skoro życie jest tak messy jak dzisiejszy kawałek, to przynajmniej nie musimy udawać, że ogarniamy ten chaos. Lola Young wchodzi cała na biało w Radiu X Vibe. Messy dla Marka i

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu nie możesz spać? Więc w X-Vibe serwujemy Ci dawkę obłędu idealną na tę porę. Bo w 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa techniczna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w słynnej scenie w basenie, bo były tańsze niż gumowe modele z plastiku. Więc cała obsada dosłownie pływała w zupie z trupów, co jest totalnym szczytem filmowej oszczędności i czystym horrorem, którego nie wymyśliłby żaden scenarzysta. A skoro już mówimy o wolności od zdrowego rozsądku, to posłuchaj tego, jak kult rozprawia się z tym tematem, bo teraz Kazik i Po co wolność w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry opartej na zaginięciu własnej żony, co było dość osobliwym sposobem na terapię małżeńską. W Nightmare. Ta historia to czysty obłęd, ale przynajmniej nikt nie musiał sprzątać po rozwodzie. Teraz Zayn i Taylor Swift z I Don't Wanna Live Forever lecą w X

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

znowu tu jesteś! Choć pewnie powinieneś już dawno spać, żeby nie widzieć tego, co czai się w cieniu twojego pokoju, kiedy światło gaśnie, a w X-Vibe wchodzi kolejny nightmare. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Okazuje się, że ten cały domowy horror miał w sobie coś z prawdy, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze od plastikowych rekwizytów. Wyobraź sobie ten plan zdjęciowy, pełen trupów, dla oszczędności kilku dolarów na budżecie. Totalny obłęd w czystej postaci, który sprawia, że każdy kolejny bit staje się nieco bardziej niepokojący. Teraz Korfal, Ernar oraz Loudness z utworem Leave Before You Love Me w eterze X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak w 2000 roku twórcy filmu Final Destination zainspirowali się prawdziwym katastrofalnym lotem numer 180, w którym pasażerowie cudem uniknęli śmierci? I ta dopadła ich później w najmniej oczekiwanym momencie. Życie to jednak kiepski scenarzysta, a los ma dość sadystyczny beat, więc odpalaj I Am Not Shane i Maybe My Soulmate Died w X-Vibe.
1: I never got your number. Am I reading into your smile? Or am I reading between your lips? Was that a spark of my imagining this? Maybe you got somewhere to be, and I'm afraid of what the answer will be. So instead, I watch you leave.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu nie możesz spać, więc pewnie znowu szukasz dziury w całym. Ale spokojnie, w X-Vibe nie oceniamy, tylko serwujemy ten nasz specyficzny nightmare, gdzie rzeczywistość zawsze smakuje odrobinę zbyt kwaśno. Przypomnij sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a w wytwórniach zapanowała panika, bo nikt nie wiedział, czy to bajka dla dzieci, czy horror o domowej demolce. Efekt był taki, że przemysł zabawkarski zalał rynek pluszakami, które w świetle dnia były urocze, ale w nocy, przy zgaszonym świetle, wyglądały jakby planowały przejęcie kontroli nad twoim mieszkaniem, co zresztą idealnie pasuje do dzisiejszego nocnego klimatu, bo w X-Vibe nawet wspomnienia mają swój dziwny beat. A teraz Anna Jantar ze swoim marzeniem zabierze cię w podróż, gdzie jedyne potwory to te w twojej głowie. Więc słuchaj, moje jedyne marzenie w X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Pragi pisze, że w sumie nie chce mu się jutro iść do roboty, bo czuje się jak wrak, a udawanie pasji przed szefem to najcięższa fizyczna praca świata. Nie wiem, czy to szczerość, czy po prostu kryzys, ale skoro życie jest tak messy jak dzisiejszy kawałek, to przynajmniej nie musimy udawać, że ogarniamy ten chaos. Lola Young wchodzi cała na biało w Radiu X Vibe. Messy dla Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.